Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

手的森森比肩照喊打或许比多多巴索拉的曼哈我的带我们的天对你爱的别给

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Que je vis pour que je meure. Que je ris, que je pleure.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Je suis Vicky Basker. Vérité reconnue. Je vois la foule qui recule. Quand je marche dans la rue, je suis un ami zani, un ami zani.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

그리움에서 고쳐버린 대로 거짓말

0: 领军墨化封侯氏，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾动半截坚固城墙，一声废墟，黑暗漫长，多少颤栗，何时才能盼来

Come on! Não vem com a sua!

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

қиялдар жоқ па мекені? Амалым не? Қайран

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 平君莫话，封侯事，一将功成万古枯。
1: 一双手曾勾勾扳机，坚固城墙已成废墟，黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？
2: 谁掌握

şirketler. Ah! Ah ya! Hadi.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Pourquoi j'ai fait? Pourquoi je me... Pourquoi j'ai rêvé?

0: 凭君莫话封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勾扳机，坚固城墙已成废墟。黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: To Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

然后想起他们那双无助的眼，住在那美丽风景残傍的地方，我听到一声吹响，沉

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 平君莫话封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勾扳机，坚固城墙已成废墟，黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？

0: tu Radio Dimash.
1: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
2: Kazachskie opowieści.
3: Kazach Engmilir.

0: Sen Hadidży, część druga. W tym czasie jeden z towarzyszy podróży Mahometa, Abu Dżal, powiedział do Majsary: o Majsaro, Mahomet nigdy wcześniej nie podróżował sam. W nocy łatwo może się zgubić, nie dawaj mu tego wielbłąda. Ten wielbłąd potrafi odnaleźć drogę do Mekki nawet z bardzo daleka. Jeśli go stracimy, cała karawana straci drogę. Daj mu jakiegokolwiek innego wielbłąda. Majsara odpowiedziała: to polecenie Hadidży. Abu Dżal, nie mając wyboru, zamilkł. Myślał tylko o ogromnych zyskach z udanej wyprawy handlowej. Bezpieczeństwo Mahometa w ogóle go nie obchodziło. W duchu rozważał: nawet jeśli Mahomet zginie, ważne, żeby cenny wielbłąd odnalazł drogę powrotną. Abu Dżal miał też powód, by życzyć źle Mahometowi. Byli rówieśnikami. Ojciec Abu Dżala, Hiszam, był bardzo bogaty. Żył w przepychu i gardził innymi. Już jako dziecko znęcał się nad słabszymi. Pewnego dnia skrzywdził młodszego chłopca. Mahomet, widząc to, natychmiast stanął w jego obronie. Wtedy Abu Dżal krzyknął: hej, sieroto, nie wtrącaj się! Odepchnął go. Między nimi wywiązała się walka. Mahomet powalił go na ziemię tak mocno, że ten omal nie stracił przytomności. Od tego czasu Abu Dżal nie miał odwagi mu się przeciwstawić. Dzieci zaczęły czuć się bezpiecznie przy Mahomecie. Jednak ta porażka pozostawiła głęboki ślad w sercu Abu Dżala. Mahomet zapomniał o dziecięcych sporach i wielokrotnie okazywał mu dobroć, lecz Abu Dżal nigdy nie potrafił wybaczyć. Ta cecha doprowadziła go ostatecznie do zguby. Zginął haniebnie podczas bitwy pod Badr, a jego ciało wrzucono do studni bez pochówku. Mahomet wyruszył w drogę. Jako odpowiedzialny za karawanę nie odpoczywał od dawna, więc był bardzo zmęczony i zasnął w drodze. Szatan, który stale go śledził, chwycił za uzdę wielbłąda i poprowadził go w stronę przepaści. Gdy wielbłąd był już bliski upadku, z nieba stąpił anioł Gabriel. Uderzył szatana ognistym łańcuchem. Z jego oczu buchnęły iskry, a on sam runął w przepaść. Anioł Gabriel uniósł wielbłąda i przeniósł go aż do domu Hadidży. Hadidża zdziwiła się, widząc wielbłąda przed domem. Mahomet spał na nim spokojnie, niczego nieświadomy. Nie było żadnych śladów drogi. Z jego bagażu wyjęła list i zaczęła czytać. Z każdym słowem jej serce napełniało się uczuciem. W jej żyłach zaczęła krążyć gorąca krew czystej miłości. Zrozumiała, że Mahomet jest człowiekiem szczególnym, obdarzonym Bożą łaską. Przypomniała sobie swój dawny sen. Modliła się: o mój Boże, jeśli istniejesz, uczyń Mahometa moim prawowitym mężem. Gotowa jestem poświęcić się dla niego. Będę go wspierać aż do końca. W tym momencie Mahomet się obudził. Spojrzał na Hadidżę. Jej twarz promieniała miłością. On także poczuł do niej głębokie uczucie. Opowiedział o pomyślnej podróży, oddał wielbłąda i wrócił pieszo do domu. Na temat tego wydarzenia Karen Armstrong pisze: na zachodzie utrwaliło się błędne przekonanie, że Mahomet poślubił Hadidżę wyłącznie z powodów materialnych. W rzeczywistości było odwrotnie. Hadidża nie była kobietą łatwowierną. Według historyka Ibn Ishak była bardzo inteligentna, odważna i pełna współczucia. Gdy Mahomet otrzymał pierwsze objawienie i ogłosił swoje posłannictwo, spotkał się z wrogością. W tym najtrudniejszym okresie Chadidża wspierała go i odegrała niezwykłą rolę.
1: Kazachskie opowieści.
2: Kazach Engmilir.
0: Dziękuję za wysłuchanie audycji. Audycję przygotowała Teresa Konkol. Dźwięk zrealizował Zbigniew Kurzyński. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
3: Kazachskie opowieści.
2: Kazach Engmilir.
4: To Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Мереке құтты болсын, достар! Керемет, дәл осылай, ағайын.

Que je vis, que je meurs. Que je ris, que je pleure.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Pourquoi j'ai fait? Pourquoi je me... Pourquoi j'ai fait?

Tu Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 领军墨化封侯史，一将功成万古枯。
1: 一双手曾勾动半截坚固城墙，一声废墟黑夜漫长，多少颤栗何时才能盼来晨曦？
2: 谁的

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze Radia Dimasz. W kolejnym wydaniu audycji w cyklu Historia jednej piosenki wita Was Emilia Lipka-Michalik. Cieszę się, że dzisiejszy wieczór spędzimy razem z utworem Durda Raz. Zanim jednak zaczniemy, chciałabym przypomnieć, że Wy również uczestniczycie w tworzeniu naszego radia. Wszystko, co robimy, jest dla Was. To dzięki Waszemu wsparciu działamy i rozwijamy się. Dlatego będziemy bardzo wdzięczni za każdą, nawet najmniejszą wpłatę. Szczegółowe informacje dotyczące radia i systemu Patronite znajdziecie na stronie www.radiodimasz.pl. A teraz zaczynamy!

Piosenka Durdaraz ma już ponad 100 lat, ale nie popadła w zapomnienie. Choć ma autora, zasłużyła na miano folku, ponieważ śpiewa się ją na scenach, uroczystościach ulicznych, na zabawach ludowych, weselach albo po prostu w domach lub jurtach przy różnych spotkaniach. Ta znana kazachska pieśń ludowa była wiele razy wykonywana przez tamtejszych piosenkarzy. Opowiem dziś zarówno o tym, jak powstawała ta piosenka, jak i również o wykonawcach, którzy według mnie pięknie ją zinterpretowali i zasłużyli na wyróżnienie. Pierwszym wykonaniem, którym Wam przedstawię, będzie to wykonanie przez zespół Tumar Tobi. Jest to dynamiczna i kreatywna grupa muzyczna pochodząca z Kazachstanu. Cieszy się dużą popularnością zarówno w kraju, jak i za granicą. Ich muzyka jest mieszanką tradycyjnych dźwięków kazachskich z nowoczesnymi elementami, co tworzy unikalny i intrygujący styl. Grupa słynie z energetycznych występów scenicznych oraz zróżnicowanego repertuaru, który obejmuje zarówno pełne werwy utwory, jak i spokojne ballady. Tumar Tobi nie tylko promuje kulturę i dziedzictwo Kazachstanu poprzez swoją muzykę, ale także inspiruje wielu artystów i fanów na całym świecie swoim innowacyjnym podejściem do tworzenia muzyki. A teraz jakby za pomocą magicznej różdżki przeniosę Was na chwilę do Kazachstanu, gdzie poczujemy klimat tamtejszych energetyzujących wystąpień.

Tour de Raz opowiada o sporach i nieporozumieniach między kobietą a mężczyzną, którzy są w sobie szaleńczo zakochani. Lecz duma płata im jednak figla, bo kto się czubi, ten się lubi. W tłumaczeniu tekstu w utworze chłopak zakochany jest w przepięknej dziewczynie. Przyjeżdża do niej na herbatę i surbazu. Dziewczyna widać, że jest obrażona i przeklina go, że tak długo nie przyjeżdżał. On z kolei wyrzuca jej, że mogła uczynić to samo i przyjść do niego. Kłócą się i wypominają sobie brak zaangażowania. To taka tradycyjna sytuacja ani z tobą, ani bez ciebie. Autorem słów pieśni Tour de Raz był kompozytor, poeta Eshnias Salżunelikuli, który urodził się we wsi Khandaria w 1834 roku i tam zmarł w 1902. Utwór ten autor dedykował dziewczynie, którą kochał. Drugie imię poety, Sala, ma szczególne znaczenie. Salseri byli rycerzami, którzy wyróżniali się wielkim talentem, umiejętnością zabawiania innych. Byli poetami, którzy nie tylko śpiewali, ale także byli świetnymi sportowcami i jeźdźcami. Podczas jazdy konnej wykonywali różne sztuczki i mówiono wtedy, że grają na uchu konia. Nawet o osobie, która doskonale gra na dąbrze, Kazachowie mówią, że gra na dąbrze ze słuchu. Rycerze Salseri uczestniczyli w Kuiaitis i Anaitis. Były to konkurencje w zabawach. Kuiaitis to sposób gry na dąbrze, w którym jeden gracz gra, a kiedy kończy, drugi natychmiast zaczyna grać. Widzieliśmy to już nieraz na koncertach Dimasza. O kuj śpiewa się także w tekście Tour de Raz. Anaitis to sposób gry, w którym uczestnicy kłócą się i szturchają nawzajem podczas piosenki.

Choć utwór Durdaraz ma już swoje lata, nadal chętnie sięgają po niego kazachscy piosenkarze. Jednym z nich jest Omyrkul Ayniazov, znany ze swoich piosenek ludowych i popowych. Żadna większa impreza w Kazachstanie nie odbywa się bez jego udziału. W swoich kompozycjach artysta często wyraża swoje uczucia, miłość do ludzi i przywiązanie do rodzimej ziemi. Ma w swoim repertuarze ponad 200 klipów.

Durdras jest to typowo humorystyczna, dowcipna piosenka, śpiewana głównie przez mężczyzn, ale są też wykonania kobiet. Jedną z nich jest Jadyra Arystanova, wybitna kazachska wokalistka. Jest ona znana ze swojego silnego głosu i wyjątkowej interpretacji tradycyjnej muzyki kazachskiej. Jej talent muzyczny wyraża się głęboką ekspresją emocjonalną i pasją, która porusza serca słuchaczy na całym świecie. Arystanova jest uznawana za jedną z najbardziej charakterystycznych postaci w muzyce kazachskiej, często wykorzystując swoje wykonania do promowania bogatej kultury i dziedzictwa Kazachstanu. Jej repertuar obejmuje zarówno klasyczne utwory, jak i nowoczesne interpretacje, co przyczynia się do jej uznania i popularności wśród różnorodnych publiczności. Jadyra Arystanova śpiewa durdras w bardzo klasyczny, ludowy sposób. Piękny kobiecy głos ładnie współbrzmi z dźwiękami dąbry. Słuchając jej wykonania, przeniesiemy się na chwilę do Kazachstanu, na jedną z licznych, typowych dla tego kraju zabaw tanecznych.

Erbolat Kudaybergenov jest znanym wokalistą i raperem w Kazachstanie. Jego rodzice są zasłużonymi artystami. On sam jest buntownikiem z wyboru. Jego niespokojny duch rzucił go w poszukiwaniu siebie, co też odbiło się na jego muzyce. Jego utwory przepełnione są miłością do ojczyzny i duchem wojownika. W wywiadzie dla El Kazachstan składa hołd nowym trendom w muzyce kazachskiej. Mówi, że Kudaybergenowie w Kazachstanie są tacy sami jak Iwanowowie w Rosji. Jest bardzo wdzięczny Dimaszowi za to, że na światową skalę pokazuje Kazachstan. Bardzo też cieszy się, że żyje w czasach Dimasza. Dimasz wraz z Erbolatem Kudaybergenowem i dwoma innymi kazachskimi raperami zaśpiewali na koncercie galowym poświęconym tysiącleciu Almaty. Utwór I'm Kazach. Erbolat Kudaybergenov w 2009 roku jako pierwszy odkrył archiwa tej piosenki i zrobił swoją aranżację i przedstawił ją Kazachom.

Utwór Durderas ma różne brzmienie. Raz równo i spokojnie, a czasem energicznie i z ekspresją. Po wysłuchaniu wszystkich moich wcześniejszych propozycji utworu Durderas nadeszła pora na interpretację Dimasza. Jak się spodziewacie, nie będzie to zwykłe wykonanie. Pierwszy raz ten utwór Dimasz wykonuje w Astanie 29 czerwca 2019 roku. Pora zapiąć pasy. Oj, będzie się działo. Posłuchajmy go.

Był to pełen emocji występ przed kazachską i zagraniczną publicznością. Dimash, ubrany cały na biało, ma na sobie asymetryczną kamizelkę w tradycyjne wzory. Pięknie się prezentuje. Utwór Durdras w wykonaniu Dimasha to mocna, rockowa kompozycja, która wyróżnia się głębokim przekazem emocjonalnym i potężnymi wokalami. Dimash jest bardzo innowacyjny. Nadał ludowej piosence nowy ton, nowy smak. Wykonał ją ogniście i niepowtarzalnie. W tym utworze można usłyszeć charakterystyczne dla kazachskiej muzyki tradycyjne instrumenty muzyczne, które tworzą bogate brzmienie i atmosferę. Są to dąbra, kobys, flet syrnaj oraz bębny. Te instrumenty dodają głębi i autentyczności w brzmieniu. Stanowią nie tylko dźwiękowy krajobraz Kazachstanu, ale także odzwierciedlają dawną historię i kulturowe dziedzictwo, które jest często obecne w muzyce Dimasha. Najładniejsza dla mnie wersja utworu Durdaras, zaśpiewana przez Dimasha, to ta, którą wykonał podczas wirtualnego koncertu Dimash Digital Show 16 stycznia 2021 roku.

Wszystko, czego dotknie geniusz Dimasza, zamienia się w złoto. W tym wypadku tradycyjną, ludową melodię zamienił w kazachski rock. Nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Jak połączyć ludową muzykę z mocnym rockiem? Właśnie tak jak przed chwileczką mogliśmy wysłuchać. To był ogień. Co za ekscytująca interpretacja piosenki. Co za energia, moc, żywiołowość. Jakże to wykonanie Dimasza różne jest od innych wykonawców kazachskich. Mocny, silnie brzmiący, donośny wokal oraz czyste, piękne, roznoszące się dźwięki tradycyjnych kazachskich instrumentów potrafią dotknąć serc słuchaczy na różnych poziomach. Dimasz jest takim ambasadorem Kazachstanu, który świadomie, bardzo starannie, z niesamowitą miłością i szacunkiem przekazuje światu wielowiekową kulturę swojego narodu, oprawiając go blaskiem swojego talentu.

Po wysłuchaniu piosenki Durdaras można doświadczyć głębokich emocji i przeżyć. Dla niektórych może wywołać uczucie tęsknoty za rodzinną ziemią, tradycjami, podczas gdy dla innych może ona przynieść poczucie dumy z bogactwa kulturowego Kazachstanu. Wiele osób dostrzega w tej piosence głęboką siłę emocjonalną, która porusza ich duszę i pobudza refleksję nad życiem, miłością i pochodzeniem. Na tym kończymy dziś spotkanie z historią jednej piosenki. Do usłyszenia w kolejny czwartek o 21:00. Powtórek dzisiejszej audycji możecie już posłuchać za parę godzin o północy, następnie w piątek o 22:00, w niedzielę o 21:00, poniedziałek o 4:00 rano i we wtorek o godzinie 10:00. Od przyszłego czwartku zapraszam na cykl powtórkowy dzisiejszej audycji w stałych godzinach programowych. A za 2 tygodnie, w czwartek o godzinie 21:00, zapraszam na nową historię jednej piosenki. Piszcie do nas i komentujcie na stronie radia oraz na naszym fanklubowym Facebooku i Instagramie. Materiały do dzisiejszej audycji przygotowała i poprowadziła Emilia Lipka-Michalik. Wydała Barbara Kędys, a zrealizował Zbigniew Kurzyński. Bądźcie z nami. Do usłyszenia!

0: Historia jednej piosenki w Radio Dimash.
1: One song story. Historia одной песни.
2: To Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 平君莫话封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾到半截，坚固城墙已成废墟。黑暗漫长，多少颤栗，何时才能盼来？

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

gelgenden. Ah! Ah hayır!

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 1球目高田高田高田高田ラフメット
1: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.